Wszystka Pana mia, wszystko witurne, wrtuta mia, dobrze jestem, wrtuta mia, wszystko Pana mia, wrtuta mia, wszystko witurne.